0: atenwa ingeririe heho ta kaiwa ingeririe heho kiorie kiune kaiwa ingeririe heho
1: tangari ya didhuru
0: diegana Rafael wanona people change with time.
1: Okay.
0: Even your mother who was a very good disciplinarian goku mtwalira ciana orinde uke sokeri yosio ukarigwa ai
1: no uria
0: maito kaiwa ingeririe heho Mwge kula akuringa kata ngo.
1: Kana ni akurira.
0: Rio ndo akuringa kanywa. Ugwate, ati kwa, tatadiona kira hiyo. Kuja hapa. No, ugwate. Huuu.
1: O, na kugaba uwo tu.
0: Kuruguna.
1: Kuruguna.
0: Ati kira.
1: Kalo ningeto muo.
0: Ona ndura
1: uwo. Kana igua.
0: Ona kora kompleko. Nga imuwa zani nda idia. Nga imuwa zani. Uwe. He.
1: Yo mozi.
0: Hei roka ilomanele
1: tatadura
0: kule papa. Ayo mozi. Kiteka, kiteka mwana eko luma na mbele ya sowe nyite kanywa kila uka. Yo ukarigu atelele.
1: Amadie.
0: Yo ukarigu atelele. Hey. Mami.
1: Mami.
0: Kwa ingeri vieho.
1: Mami.
0: Tangari andi dolo tono ndia kutige.